oskarżony o zniewagę urzędników państwowych za pomocą magnetofonu.